ɛna sika nti woremmɔ mpaeɛ wura few ho ɛyɛ na wokɔ ɔma wura fi sika nti woadwene firi wiase amfiri nyame ho sika nti woadwene kɔ wiase menea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sɔreɛ meka sɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔne na som nyankopɔn yibiru sa wo sɛ duru kwaseɛ na ɛhe na wofa na dɛn mo nyina na meduru mmerɛ bi a ɛhe na wokɔ ma wode wabrabɔ nyina ma wiase yibirɛ me kamforo yɛso ma wo sɛ ma mene wo mmienu mfa koma ne mienu nka mmom yɛfa ma yesu